hwɛ ɔn wiase meta me ka sɛ ɛyɛ onyame adom ana mɛyɛ te ase yɛ sɛ woyɛ w'adwene sɛ wode wo akasa wode wo nyame nni nti ɛnyɛ nyame na ɛma wote ase a ɛbɛduru baabi wobɛnu ho aberanteɛ bi ɔyɛ carpentani ɔse nyankopɔn obia ni hɔ adeɛ a ɔsɛ sɛ nyankopɔn no makɔmakɔm ni no ɛkɔm de nti nyankopɔn obia ni hɔ na na ɔyɛ obi adwuma ɛwɔ soro ana dua ne bu no firi soro ba ana ɔteam awurade gyimi awurade gyimi ana ɔteam awurade ɛti wae sɛ ɔmono ne yɛ adwuma nyɛ asɔ ne sedeɛm sɛ na obi a sɛ onyankopɔn ni wɔnom na ɛna adua no bu a woba wo sɛ awurade nyi hɔ ɔsɛ deɛ do ne ɛda no wuo ɛnɛ sɛ wokaka kyerɛ no woka kyerɛ nyankopɔn wɔ hɔ dɛ onyame wɔ hɔ ɛyɛ onyame ɛna me pa so yi mu abɔ yɛn ho ban akora yɛn ɛti sɛ wote wiase a deɛ wɔ mu ne yɛa sɛ deɛ di kan adwene wɔ tiri mu no a wode bɛnante wiase no ma ne nyɛ adwene papa ma adwene nyɛ adwene papa adeɛ ɛde yɛ wɔ ɛnyɛ wo dɛ no ɛmfa nyɛ wo yɔnko sɛ wodi wo nua bɔne wohwɛ nyame anim adi wo nua bɔne ɛmfa nyɛ wo yɔnko ɛnyɛ sɛ wokɔtaa asɔre dɛm kwa ne sɛ wosom nyame ɛbua no ma ɛwɔ me ne mekɔ asɔre wode mekɔ asɔre ba anaa bɛhu deɛ me ne ɔbɛyɛ ɛna mekɔ asɔre ɛne deɛ ɛnye no o yɛkɔ asɔre kɔsua biribi de ba abɔnten wokɔ sukuu dɛm kɔsua deɛ wɔ sukuu na de abɔnten wofa trɛ sukuu dɛm hɔnom ebi wɔ nom a ɔkɔ asɔre no a ɔgye ɔkɔ asɔre nti wɔyɛ tiri ni no onye kɔduru asɔre dɛm hɔ nom a ebuo bi ɛwɔ soro bi ɛsɛ de ma sɔfo bi a wɔde mɛma no bɛtɛ fie nipa wɔ ne wɔn teɛ ayɔ adwuma nipa wɔ ne wɔn teɛ mpata mu nipa wɔ ne wɔn teɛ no ɔka yie wɔ a.